yɛno de bɛka ho na wo fi wiase ha otumi akonya enigye a etuo ntwa da ɛka kyerɛ wo sɛ yɛbɛka ha ho asɛm yɛahyɛ aseɛ ɛnɛ yɛtoa so papa bi ɔyɛ ɔhene mekɔ ne nkyɛn na ɔka kyerɛ me sɛ nadamfo bi ɛka asɛm bi kyerɛ ne werɛ mfi da ɔso nkurɔfoɔ sorɔm so nyame ni hɔ heaven bi ani hɔ ha bi ani hɔ na ɔso sɛ ba sɛ heaven ni hɔ na ha ani hɔ ayɛ te sɛ wokɔ afuom yɛsi gyata bi ha adwen wɔ hɔ paa na wɔtuo atwiri fie na wo se wafa wokɔ ne sɛ gyata no wɔ hɔ a ɔba wo so a wobɛnya biribi a wode bɛhyia no na ka so gyata bi ani hɔ na wokɔ saa afei wokɔ gyata na pie deɛ na wobɛyɛ ɛno nso wobɛtetew ti se hell ni hɔ na heaven ni hɔ a wo se wode sum nyame yie ne se ba se wu ne ni hɔ a ɔmmɔka ne se ba se wo hɔ nso a wansum nyankopɔn yie a ɛda wobɛduru hɔ no woyɛ ho hwe a ɛnyɛ yie ɛnɛ yɛ toa so hell the fact and reality of hell is an important and recurring theme in the scriptures se kasafa hell ho a ɛyɛade a ɛwɔ hɔ ɛyɛade a ɛyɛ paa ne nam sɛ ɛte sɛ nti no nyankopɔn nso anya mmerɛ aka ho asɛm pii ɛwɔ twerɛsɛm mu sɛne ɛbɛyɛ a onipa dɛsani ɛbɛhwɛ nyame asɛm mu na ɔhuu sɛ ampa adeɛ no wɔ hɔ bible ma yɛte aseɛ sɛ ɔsoro a yɛde yɛani hunu ɛbɛtwa mu akɔ asase a yɛna asisi so ɛbɛtwa mu akɔ nyankopɔn asɛm ntwa mu da nti sɛ wote hɔ no ka so heaven ni hɔ hell ni hɔ a wodi wo ho aborɔ da wobɛka w'ani agu soɔ no wobɛhu sɛ saa nneɛma no nyinaa yɛ nokorɛ na mepɛ sɛ mebie twerɛsɛm na mekenkan references anaasɛ text bi kyerɛ ma wohu sɛ it is vividly captured as a place of agonizing torment an everlasting punishment an unquenchable fire for the unconverted obi bɛ wiase na wo maame no papa wo no ama kwan ama nyankopɔn anwoa wanya wo foforɔ sɛnea yesu kaeɛ no a ɛmfa ho asɔre a wokɔ ɛmfa ho dibea a wowɔ mu ne mmɔden a wobɔ wɔ mu awo foforɔ ɛno ne ɛde kɔ heaven ne ɛde dwane hell ɛti sɛ ba sɛ wobɛ wiase na awo foforɔ no ho hia no ansɛ mekɔ asɔre asimasi mekɔ asɔre bentene ne nonoe wo sasaa woba ntɔkwa ntɔkwa ɛturo ɛturo adwamɔ adwamɔ ɛnsa ɛnsa na sɛ woka w'ani gu so a yɛnkɔ agyina ansa ne yɛbua baabi a wobɛkorɔ Matthew chapter 25 verse 41. Matthew sempeti edionunum chemeduanae baako. Ena obeka kire wona wo benkum no nso se. Mo awa domemo. Mo firi me so nkoda oja. Wasiesia mo bonsam ne na bofo no mo. Yankopon siesie hell ama onipa deseni. Osiesie mo bonsam ne na bofo. Ne se wanfa wakoma ama Yesu no ama metene mo. Nese obonsam na epia wati ko wo wiase a wo bibia wo ye bia you are being motivated controlled and directed by the devil kai hu se e ho na one no

de kan ichemu edunsia no Jeremiah iti insia ichemu edunsia enhwe de onyankopon asem ekachrei ose se ewrade sie nie nye nipa monko jina akwan so na monhwe na mumisa tete atempon no de wo kwampa no wo na monfa so na munya ohome munya ohome mamokra and so say, yem faso.

we to ma we na we na funa kan so be de ohu anso na mununku mo oko nyina so obi de sika pe twa na poso san otie mu Jesus Jimmy Jesus Jimmy Jesus Jimmy okopie ba bi ni padom osi suma wo ho no betumu don

nyina yɛ white wie ne ho yare ne nyina ɛkɔ to ɔhyɛ aseɛ ɛhwehwɛ kwan a wɔbɛfa so wɔbɛhu pastor diodo mmerɛ bi na ɔso wotwam baabi na nyamsɛm wokɔ so nti na ɔpreachi no na ɛyɛ ne denti ɔfa ne nomber nti ɔfrɛ nnipa korɔ na ɔyɛ dipa life ni na ɔde pastor diodo nomber ɔsɛ ɔfrɛ me no mmɔ mpaema bɔ mpaema no seesie ɛka sei ɔtee si abɔnten a ɛnyɛ agorɔ last weekend yɛkɔ ne kurom hɔ ɛkɔ ne fie ɛhɔ yɛ new site wonam kokɔ mu mpa nso akɔ ne ne